0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha do

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: Zmieniamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Coraz bliżej budowy węzła w Skoczowie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę węzła na skrzyżowaniu krajowej 81 z drogą wojewódzką 944. Czeka na oferty. W Białymstoku ruszyła budowa drogi dla rowerów i pieszych wzdłuż ulicy Jana Pawła II.
1: Darka, mam dla ciebie naprawdę małe, ale jednak pytanie.
2: Co ja tutaj robię?
3: Nie mam pojęcia, ale chyba będziesz pracował.
1: Stara, 6 PM zamieniłem na AM. Jeszcze nie wiem, jak mi z tym jest, ale przekonajmy się wspólnie. To pychu. Podkręcamy tempo o poranku najlepiej w Polsce. Lumix i Self Aware. To mamy dla was na sam początek. Pychu i Darka, zapraszamy.
3: Siema!

Tego pana usłyszycie na tegorocznym Sunrise Festival w Kołobrzegu. Sony Fodera w Meloradiu. No a pamiętajcie, że mamy karnety na tę imprezę, nawet z polem namiotowym. Meloradio.pl, tam się po nie zgłaszacie, a teraz sprawdzę, jaki macie vibe po poranku. Jak się czujecie, czy już jesteście wyspani, czy nie? No i przede wszystkim, dlaczego nie śpicie? Vibe check przed nami, czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest numer tutaj do mnie, prosto do studia, a dzwonicie zazwyczaj totalnie za free. Czemu nie śpicie? No liczę na was, dajcie mi znać. We'll be right back.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa w Meloradio. Tak podkręcamy tempo o poranku. Czemu nie śpicie? O to zapytałem kilka chwil temu. No i między innymi Marcin się odezwał. Siemano.
1: Witam cię serdecznie.
0: No cześć stary. Czemu
1: ty nie śpisz? Mi się udało do was dodzwonić.
0: Słuchaj, trzeba próbować i się udaje. Mogę cię uszczypnąć, jak nie wierzysz.
1: Bardzo bym prosił. Bo naprawdę nie wierzę w to. Zadziałało.
0: Dobrze, to czemu nie śpisz, stary?
1: Jadę do pracy, niestety. Bo też bardzo bym się pospał jeszcze. Powiem, stary, że nie.
0: Ale słuchaj, do pracy w rytmach Meloradia to jest po prostu przyjemność jechać, prawda?
1: To jest tak.
0: A jak to pracujesz?
1: Jak w magazynie.
0: Okej, czyli praca taka wymagająca tego, żebyś się wyspał, takiej krzepy, jak rozumiem.
1: No, może tak powiedzieć.
0: No to słuchaj, stary, no to żeby cię jeszcze tak dogrzać, żeby wszystko pracowało o poranku tak, jak należy, mam dla ciebie takie trzy szybciutkie szoty. Co ty na to?
1: Okej, w porządku, czekam. Trzy szoty w
0: Melo, Melo. No to lecimy z pytankami. Praca na pierwszą zmianę, czy na drugą? Jak wolisz?
1: Na pierwszą.
0: Okej, radny ptaszek. Pytanie drugie, jak śniadanie, to raczej jajecznica, czy może kanapki?
1: Kanapki.
0: A rano zimny prysznic, czy ciepły?
1: Ciepły.
0: Stary.
1: Zależy w sumie, jaka pogoda.
0: A właśnie, no bo tak zimny to na ochłodę raczej, nie? Tak w wakacje chyba
1: przyjemnie. No dokładnie.
0: Dobra, wszystko jest zależne od pogody, ja to rozumiem. To słuchaj, stary, trochę się już poznaliśmy, a ja jako dobry przyjaciel na początek tej naszej pięknej przyjaźni, skoro w końcu ci się udało pierwszy raz dodzwonić, to mam dla ciebie torbę wodoodporną Meloradia, specjalnie dla ciebie.
1: Super. Cieszę się z tego bardzo.
0: Taki prezencik
1: o poręku. Coś wygrałem, chociaż raz.
0: Taki prezencik o poręku do ciebie leci, a jeszcze w prezencie dla was wszystkich mam Jonasa Mita i D-Chainsmokers. All the time gramy już teraz.

0: No przed 7 rano ten numer wchodzi idealnie. Years and Years i King w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo poranku. A za chwilę, skoro poranek, to i newsy. Jeszcze przed 7 Ula Myszkinis. O!
1: Myszkinis, tak.
0: Bardzo się przepraszam, ale wiesz, o poranku to trudno tak się jeszcze, wiesz, dobudzić.
1: Tak, rozkręcić. A w newsach skoczymy w parę miejsc, między innymi na boiska piłkarskie i do zoo.
0: O, proszę bardzo, no to będzie taka podróż o poranku, bardzo miło.
2: A już o 7 zagramy
0: Webauza i Magnetic.
1: Ale przedtem pogoda.
0: No właśnie, będzie jeszcze pogoda przed newsami, potem newsy. No i o 7 punktualnie ten numer. No żyć nie umierać z Meloradio.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: T plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
12: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM. Pogoda.
13: Dziś spora część kraju zagrożona jest upałami. Dotyczy to głównie środkowej Polski od zachodu, czyli na przykład Zielonej Góry przez Poznań, Konin, Łódź aż po Tarnobrzeg. Tutaj temperatura będzie w okolicach 30. Nieco chłodniej na Mazurach do 27 stopni. Czwartek ma być całkiem pogodny, choć jak twierdzą synoptycy, lokalnie nie jest wykluczony przelotny deszcz, a także burze.
14: Dochodzi siódma, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Myszkinis.
15: Wszystko już jasne. Argentyna zagra w niedzielę w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Pokonała Anglię 2-1, a dzisiaj mecz o Super Puchar Polski. W Poznaniu Lech zmierzy się z Górnikiem. A w Warszawie przemęczony personel, zaplanowane wizyty na SOR-ze i wykorzystywanie pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem. To tylko niektóre nieprawidłowości z raportu NIK-u o działalności Szpitala Południowego. Na kontroli się nie skończy, placówka będzie pod nadzorem, mówi rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
16: Przekazaliśmy nasze rekomendacje, będziemy sprawdzać

ziewnięcie, no bo szkoda marnować tak pięknego dnia, a jak nie zdążyliście zjeść śniadania przed wyjściem z domu, to ja mam kilka smakowitych kąsków. Takich muzycznych. Timberg za moment, a zaczynają panowie z grupy Webauza, to Magnetic. A ja jestem Pychu, siemano, fajnie się z wami słyszeć o tej porze.

0: Nie wiem, czy oglądaliście taki serial jak Proud, ale właśnie ten numer jest bardzo często w nim i z tym mi się kojarzy, więc jeżeli nie macie co oglądać w najbliższych dniach, to mocno wam polecam. Bardzo fajna rzecz do oglądania. Shouts i Remy Schulz, to Love Tonight w Meloradiu, 13 minut po godzinie 7 rano. Dalej nie wiem, co ja tu do końca robię o tej porze, ale mam wrażenie, że jest fajnie. No i jest też fajnie, bo jest Darka ze mną.
1: O, tak? Mega miło.
0: Ja cię muszę pochwalić.
1: Okej, dobra, za co?
0: Uwaga,
1: ja słucham.
0: Uwaga, teraz posłuchajcie, co ja zrobię.
1: Ale siorbną.
0: Siorbnę sobie kawusi, bo Darka jest tak kochana, że mi ją zrobiła. Mam nadzieję, że wy też w pracy macie takie wspaniałe osoby.
1: Dziękuję. A zrobisz mi kolejną, bo ja już kończę w sumie.
0: Otóż nie. Ale skoro nie śpicie, to pewnie w pracy jesteście. No są pewnie w pracy, nie?
1: Też tak mi się wydaje, no bo jednak to jest taka godzina, że każdy jedzie do tej pracy.
0: No właśnie, no to dajcie nam znać, jakie zawody nie śpią. Czekamy bardzo mocno na WhatsAppie Meloradia, poszukujemy takiego króla albo królową pierwszej zmiany.
1: Mam nadzieję,
0: że taką osobę znajdziemy. Dawajcie nam znać, jakie zawody nie śpią, jakie zawody pracują na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Możecie też dzwonić pod numer telefonu
1: 321-321-777.
0: A dla takiego największego pracusia będziemy mieli skiety Meloradia, więc zapraszamy bardzo serdecznie. WhatsApp Meloradia albo 321-321-777. Tutaj można dzwonić, jakie zawody nie śpią.

0: jest trochę o waszej pracy. Nikt nie zrobi tego tak jak wy. Takie słowa od szefa pewnie słyszycie. Niech się kręci. Filipe Kinele w Melo Radio o poranku, 7:19 na zegarach. Jakie zawody nie śpią? Cały czas czekamy na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radio, ale ich już przyszło naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Między innymi Kornelia się odezwała.
1: Transport, moi drodzy. Transport nigdy nie śpi.
0: No, proszę bardzo. To jakaś pani kierowczyni chyba, nie?
2: No kobiety super są kierowcami.
0: Oczywiście, że tak. Ja nigdy nie zaprzeczam. Ale są też tacy, którzy pracują za biurkiem.
3: No wiadomo, że urzędasy rano muszą wstawać.
2: Urzędasy, jak słodko, powiedziała!
0: Słuchaj, ja mam do odebrania mój nie dowód rejestracyjny, tylko no coś takiego do auta. Okay. Więc mam nadzieję, że
2: to się
0: Agata...
2: uśmiechaj ładnie.
0: Właśnie, Agata, uśmiecham się bardzo ładnie do ciebie, ale jeszcze Mariusz nagrał głosówkę, która jest naprawdę bardzo ciekawa.
4: Tarasiarze nie śpią. Jedziemy i tarasujemy.
0: Tarasiarze.
2: Tarasiarze? Co robią tarasiarze?
0: Mam wrażenie, że jak gdybym się nazwał tarasiarzem, to jestem o poranku, kiedy na przykład siedzę sobie na balkonie i popijam kawusie. Też to uznaję za bardzo ciężką pracę.

0: Nicolas, i Trips, Hard to be Humble. Nowość na antenie Melo Radia, 7:29 rano na zegarach, a wy nie śpicie, no bo pracujecie. Zapytałem, jakie zawody nie śpią, no i Darka, słuchaj, no bo jest to dość interesujące.
1: Okay. Studniarze już dawno nie śpią. Czeka nas dziś 200 metrów w dół i 200 metrów do góry.
0: Wow.
2: 200 metrów w dół, no trochę głęboko.
0: Jest to przeprawa. A słuchaj, czujesz się bezpiecznie?
2: No chyba tak.
0: Bo ja, mając takich słuchaczy jak Marta, na pewno.
3: Nie śpię, bo MON pracuje od 7 rano.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej.
2: Aż się wyprostowałam tak poważnie.
0: Właśnie, poważniej zrobiła, ale słuchaj też tego.
4: Mój zawód w chwili obecnej to szwagier. Jadę ze szwagierką do szpitala na ostry dyżur.
2: No słodki szwagier.
0: Tak, ale wiesz, co mnie dziwi?
2: No.
0: Ja myślałem, że zawód szwagier to akurat taki zawód, w którym o 7 rano to się dopiero idzie spać.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl. Autopromocja. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.

0: biznesowe i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jesteś kurierem? To najlepszy moment, aby wymienić samochód na nowego Volkswagena. Skorzystaj ze specjalnej oferty w salonie Volkswagen Bednarek. Volkswagen Crafter L3 już za 1950 zł netto miesięcznie. Volkswagen Crafter L4 od 2000 zł netto miesięcznie. A Craftera L5 możesz mieć za jedyne 2050 zł netto miesięcznie. A to wszystko z serwisem i ubezpieczeniem w cenie, bez żadnego wkładu własnego. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
12: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: Po reklamie.

0: Muszę wam przyznać, że jak wychodziłem z domu tak jeszcze przed szóstą, to czułem wiosnę, a nie lato, ale teraz już jest lato, plus nie musicie ubierać, prawda Darka?
1: To prawda, jest mega ciepło.
0: Dokładnie tak, tak jak gorąco jest z naszymi kiciorami o poranku. Bryska i lato, pocałuj mnie w remiksie Mandy. Tak podkręcamy tempo, 15 minut. Tyle zostało do 8 rano, więc jak na tą macie do pracy, to jeszcze chwilkę macie, żeby się nie spóźnić, umówmy się. A wiem, że pracujecie, bo dajecie nam o tym znać, między innymi na WhatsAppie Meloradia.
2: Kierowca busa, no i nie śpimy, niestety nie śpimy. Piję kawusie, tak jak wy.
0: No, bardzo proszę.
1: No, kochamy kawusie.
0: Tak, kochamy kawusie, ale też kochamy kierowców busa, między innymi naszego busa na Tomorrowland.
1: O, tak, bo na naszym Instagramie można zobaczyć tą całą podróż, bo oni tam w ogóle nie śpią.
0: Właśnie, poka o poka nasz Piotruś, cudowny, ukochany, miał, no, nie chcę powiedzieć trudną noc, bo fajną, ale jednak chyba nie przespaną. Możecie to zobaczyć.
1: Prawda.
0: Możecie to zobaczyć na Instagramie Meloradia, gorąco zachęcamy, no i przede wszystkim też posłuchać Tomorrowland na żywo na antenie Melo, no bo już od jutra po godzinie 20 będziemy dawać wam sety prosto z Belgii.

0: Na ósma, a ja teraz powiem zdanie, na którym na bank się wywalę. Ula, trzymasz kciuki?
1: Trzymam.
0: I cóż, że ze Szwecji. O, bardzo proszę. No bo ze Szwecji jest grupa Jubel i ich numer Ocean House. Tak gramy jeszcze przed ósmą, a przed ósmą też będą newsy. Ula, co w newsach?
1: W newsach między innymi o żółciaku, który smakuje jak kurczak i nowym złotym wizerunku Donalda Trumpa.
0: O, bardzo proszę. To znaczy, że będzie ciekawie, ale będzie też pogoda przed pełną. A punktualnie o pełnej?
2: A już o ósmej zagramy.
0: Będzie Martin Garrix i Ed Sheeran z numerem Repeated. Ten kawałek punktualnie o ósmej przejmie antenę Melo Radia. No dzień dobry, wstajemy.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak...
3: Angelika, Michał, jedziecie razem z nami na Sunrise Festival!
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival. I baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Juhu! Jedziemy do salonu!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
6: Jesteś kurierem? To najlepszy moment, aby wymienić samochód na nowego Volkswagena. Skorzystaj ze specjalnej oferty w salonie Volkswagen Bednarek. Volkswagen Crafter L3 już za 1950 zł netto miesięcznie. Volkswagen Crafter L4 od 2000 zł netto miesięcznie. A Craftera L5 możesz mieć za jedyne 2050 zł netto miesięcznie. A to wszystko z serwisem i ubezpieczeniem w cenie, bez żadnego wkładu własnego. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.

0: Słuchaj na 104.5 FM. Trafik.
1: Uwaga kierowcy, mamy utrudnienia na Mazowszu, a dokładniej na S8 Wyszków Radzymin. W pobliżu miejscowości Głuchy zderzyły się 4 osobówki. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Z kolei w Wielkopolsce trwa remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesina. Od 23 stopni w Gdańsku do 30 w Łodzi. Taka temperatura będzie dziś w naszym kraju, nieco chłodniej w Zakopanem. W wielu regionach dziś upał. Synoptycy wydali ostrzeżenia i to drugiego stopnia. Obowiązują one m.in. w Wielkopolsce, ale i na Mazowszu. Z kolei na Dolnym Śląsku i m.in. na Podkarpaciu znowu może zagrzmieć. Podczas burz może mocno padać i wiać.
2: Dochodzi 8, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Myszkinis.
3: Japonia, pokonując w Osace Włochy 3-2, jako jedyna pozostaje bez porażki w Lidze Narodów Siatkarzy. Polska w Chicago wygrała z Bułgarią 3-0, jest trzecia w tabeli tuż za Stanami Zjednoczonymi. Tymczasem z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych amerykańska mennica ma zacząć wybijać złote jednodolarówki z podobizną prezydenta Donalda Trumpa. Jego podobizna widnieje już m.in. na złotych kartach gwarantujących prawo stałego pobytu za wpłatę miliona dolarów. A w Polsce trwa sezon letnich grzybów, można znaleźć kurki czy wczesne borowiki. Jednak ludzie zgłaszają się po porady przede wszystkim z nietypowymi grzybami, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński.
4: Na przykład żółciak siarkowy, żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie, jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
3: Żółciak okej, ale uważajcie na białe muchomory jadowite.

W Melo Radio. 8:12 na zegarach to Tiesto i Ava Max. Tak podkręcamy tempo o poranku, no i fajnie, że robicie to razem z nami. Pychu z tej strony, siemano, mega się cieszę, że jesteście po drugiej stronie, no i jestem mega ciekawy, czy jesteście gotowi na wszystko. Za moment zagramy sobie w waszą ulubioną porankową zabawę, czekam na dwójkę chętnych do sprawdzenia siebie, no i swojego refleksu o tej porze. 321-321-777, tu dzwońcie, jeżeli chcecie zagrać, a zasady są bardzo proste, mamy dwa pytania do zgarnięcia merch od Melo Radia, no możecie ten poranek zacząć najlepiej, jak się tylko da. Więc zróbcie to. 321-321-777. Czekam na dwójkę chętnych do zabawy. Gotowi na wszystko.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Mam nadzieję, że wasz poranek też jest taki, że mówicie sobie yeah, yeah, yeah. Red Light, Ian Curry w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo, takie klasyki też lubimy przypominać. 8:18 na zegarach.
1: Gotowi na wszystko.
0: No właśnie, to teraz pora sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko. Dwójka panów dzisiaj zawalczy. Cześć Przemek.
2: Cześć, cześć.
0: No cześć, słuchaj, ty dlaczego nie śpisz, powiedz?
2: Ja jestem w pracy obecnie, ale mam chwilkę, więc możemy to szybko załatwić.
0: Taka godzina, że szefa jeszcze nie ma, więc można sobie pozwolić na telefon, nie?
2: Oczywiście, jest piękne słoneczko, można się poopalać.
0: Skąd ja to znam? No, a zawalczysz dzisiaj z Tomkiem, siemano.
3: Witam.
0: No cześć Tomek, a ty czemu nie śpisz? Też w pracy?
3: Jadę do pracy.
0: A, no to słuchaj, ty masz trochę lepszą sytuację, ale później skończysz,
3: tak.
0: Więc...
3: Pewnie tak.
0: Słuchajcie, panowie, mam dla was dwa pytania, każde ma opcję A i B, tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Jeśli ją znacie, to zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Dwie poprawne odpowiedzi to Skiety Meloradia, jedna poprawna odpowiedź to Torba. Czy zasady są jasne?
3: Tak, tak jest.
0: To co, zaczynamy?
3: Tak, oczywiście.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to czas na pytanie pierwsze. W meczu o trzecie miejsce na mundialu zagrają A. Francja,
2: Przemek,
0: i Anglia, B. Argentyna i Hiszpania.
4: No Przemek był pierwszy.
0: No był pierwszy, no nie da mu się tego zabrać. Przemek, dawaj.
2: Francja, Anglia.
0: Bardzo dobrze. No to czas na pytanie drugie. Jesteś na Tomorrowland. Co robisz? A. Stoisz, B. Tańczysz.
2: Przemek.
0: No Przemek.
4: Wow.
2: Tańczy.
0: No tańczy chłop, no. Przemek, no ty jesteś po prostu wymiataczem. Dwie poprawne odpowiedzi to oznacza, że Skiety Meloradia lecą do ciebie, ale Tomek, spokojnie, ciebie bez niczego nie zostawimy, okej?
3: Okay? Dobrze, dzięki. Gratulacje, Przemek.
2: Dzięki.
4: O, jak miło.
0: No panowie, po prostu klasa klasunia z samego rana.
1: Gotowi na wszystko.

0: Alabama Ten, to Moonlight i Fordo w Meloradio. Dodają nam energię o poranku, no umówmy się, Meloradio daje taką energię z samego rana najlepiej w całej Polsce. 27 minuty po 8 rano na zegarach, a jeszcze w tej godzinie powiem wam między innymi, czemu Ania Lewandowska, mimo przeprowadzki do Chicago, wciąż ma w serduszku Hiszpanię. No i komu się to nie do końca podoba.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sygut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
15: O, mechanik idzie!
16: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
17: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
19: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
20: W Media Expert wyprzeda.

0: świat. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
11: Do 9 już tylko 26 minut. Wysłuchacie Meloradia. Pychu z tej strony. Siemano, Dua Lipa już teraz.

Pitbull w Melo Radio działa lepiej niż podwójne espresso o poranku. Hej, baby, za nami 19 minut. Tyle zostało do 9 rano, no aż się gorąco zrobiło, niczym na koncercie Bad Bunny'ego. Ten we wtorek zagrał na Stadionie Narodowym, no i naprawdę bardzo dużo ludzi się tam wybrało, żeby zobaczyć to show. No i słyszałem od moich znajomych, że było to naprawdę niesamowite, a wśród tych ludzi była Ania Lewandowska. No i to wywołało trochę zamieszania, no bo tego samego dnia nasz Robercik miał oficjalną prezentację za Wielką Wodą w swoim nowym klubie w Chicago Fire. No i Ania mu nie towarzyszyła, wybrała Bad Bunny'ego. No ale przynajmniej Robercik mógł sobie na kepsa z nowymi znajomymi skoczyć i się nie bać. Zawsze są jakieś plusy, ale Farben i Irene Miller, Body Talk. Tak podkręcamy tempo o poranku.

0: To jest jeden z ulubionych numerów naszej wydawczyni Darki.
1: Kocham tą piosenkę. Ja zawsze ją sobie puszczam, jak się szykuję na imprezę i ona mi dodaje 100% do pewności siebie.
0: Make-upik lepszy wychodzi.
1: I outfit też siedzi.
0: Aha, Jazzy i Chris Lorenzo, to Invisible. Tak, gramy jeszcze przed 9:00, ta już za moment wybije, ale jeszcze przed 9:00 będą newsy. Ula Myszkinis, co tam w newsach?
2: W newsach zajrzymy na stację benzynową, no i zajrzymy na pola Grunwaldu. Tam ciekawe potrawy się szykują.
0: No proszę bardzo, ale też na pewno przed 9:00 zajrzymy do pogody i skoro stacja benzynowa, to też sprawdzimy, co się dzieje na drogach. Z tego, co wiem, to nasz szef jedzie do pracy, więc szefie, proszę podgłośnić, no.
2: Szerokiej drogi.
3: A już o 9:00 zagramy.
0: Będzie Destiny, Alesso i Sasha. W drodze do pracy na pewno ten numer siądzie dobrze. Ten kawałek punktualnie o 9:00, wcześniej newsy, trafik, pogoda, wszystko co chcecie.
3: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak...
4: Weronika, Daria, jedziecie na Sunrise Festival!
5: No, ale jesteście najlepiej!
6: Jejku, dziękujemy bardzo, strasznie!
5: Dzięki.
3: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Słuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sykut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
14: Inaczej futryna na 10 liter.
15: Ościeżnica.
14: A teraz na 3. Tam są drzwi.
15: Vox.
16: Vox. Tam są drzwi.
17: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
18: Bo w Media Expert taniej ma.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
20: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszam.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
0: Jesteś kurierem? To najlepszy moment, aby wymienić samochód na nowego Volkswagena. Skorzystaj ze specjalnej oferty w salonie Volkswagen Bednarek. Volkswagen Crafter L3 już za 1950 zł netto miesięcznie. Volkswagen Crafter L4 od 2000 zł netto miesięcznie. A Craftera L5 możesz mieć za jedyne 2050 zł netto miesięcznie. A to wszystko z serwisem i ubezpieczeniem w cenie, bez żadnego wkładu własnego. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com. Po reklamie. Meloradio Łódź na 104.5 FM. Trafik.
5: Ruch wahadłowy mamy na Krajowej 10. Drobin-Płońsk w województwie mazowieckim, a powodem kolizja dwóch osobówek. Utrudnienia na Mazowszu, także na S8 Wyszków-Radzymin. W pobliżu miejscowości Głuchy zderzyły się 4 osobówki, tutaj 3 osoby zostały ranne. Zablokowany jest jeden pas. Dziś pogoda znowu będzie niebezpieczna. W sporej części kraju mamy ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. To głównie w Wielkopolsce, na Mazowszu, ziemi lubuskiej oraz częściowo na Lubelszczyźnie. Tutaj temperatura może dobić do 30, a miejscami być powyżej. Z kolei na południowym wschodzie oraz na części Dolnego Śląska może zagrzmieć. Jutro także upalnie i burzowo.
6: To już prawie 9:00, czas na newsy Meloradia. Ula Myszkinis.
7: Ceny ropy na świecie znów szybują, na polskich stacjach coraz drożej. Minister energii mówi, analizujemy sytuację, a to nie wróży powrotu do urzędowych cen maksymalnych. Teraz zajrzyjmy na korty. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Maja Chwalińska nie zagra w przyszłotygodniowym turnieju WTA w Hamburgu. Polska tenisistka nadal odczuwa skutki kontuzji stawu skokowego. Wynik tej rozgrywki jest już dobrze znany od ponad 600 lat. Na polach Grunwaldu trwają przygotowania do sobotniej inscenizacji Wielkiej Bitwy z 1410 roku. Zanim jednak polsko-litewskie wojska zetrą się z krzyżakami, średniowieczna kuchnia serwuje ciekawe potrawy.
8: Krzyżackie ścierwo z grilla!
9: No jeżeli jest się po stronie króla Jagiełły, no to wiadomo, co krzyżak nos poza bramę, to my go buzdybankiem i na grilla.
7: Smacznego. Dni Grunwaldu potrwają do niedzieli.
6: A my mamy już punktualnie 9:00 na zegarach. Mam nadzieję, że powieki już wam nie opadają. Ja wam dodam trochę energii. Alessa i Sasha, Destiny. To mam dla was na sam początek, a w tej godzinie jeszcze poproszę, żebyście trochę weszli w mój umysł. To może być trudne, ale się opłaca, bo skiety Meloradia będą do zgarnięcia. Tu Pychu, siemano.

Cóż to był za duet swego czasu? Smolasty i Doda, Nie żałuję w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, mam nadzieję, że wy też niczego nie żałujecie. Nie żałuję końca, przypomniał mi, że dalej umiem kochać jak nigdy. No przede wszystkim, że nie żałujecie tego, że trzeba było wstać rano. No przecież jest piękny dzień, nie ma czego żałować. 9:12 na zegarach, Pychu z tej strony, siemano. No i tak sobie pomyślałem, że może zagramy sobie w zabawę. Taką, w którą zawsze gramy sobie wieczorami, no bo ja wieczorami zazwyczaj się z wami słyszę, ale pomyślałem, że a w sumie czemu nie? O czym myśli Pychu? Tak brzmi ta zabawa, zasady są banalnie proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie na antenę Meloradia, no i próbujecie zgadnąć, co mi po głowie chodzi. No to moje podpowiedzi dzisiaj brzmią tak, wchodzi ta rzecz idealnie jako śniadanie. No ja na przykład lubię, jak jest to podpieczone, no i w sumie do tego wystarczą dwa składniki. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer telefonu, on za moment się wam przyda, żebyście zgadli, o czym myśli Pychu. A teraz myślę o Bibi Rexie i Davidzie Getcie. To Sad Girls w Meloradio. Tak podkręcamy tempo o poranku.

0: do tego numeru nie bawił się w klubach, na domówkach, niech pierwszy rzuci kamieniem. Niczym nie dostałem, więc wierzę, że wszyscy to robili. Galantis w Mela. To Runway, You and I, 9:19 na zegarach. Dzień dobry.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, no wiem, że pora taka może nie najlepsza na wchodzenie komuś w głowę, ale ja was o to poproszę. Wejdźcie w mój umysł, choć może być to skomplikowane, ale wierzę, że dacie radę. No i zgadnijcie, o czym myśli Pychu. No i moje podpowiedzi dziś brzmią tak, wchodzi to idealnie jako śniadanie. No ja na przykład lubię, jak jest to podpieczone, no i do tego śniadania wystarczą dwa składniki. Czekam na wasze telefony, to jest ten moment, żebyście dzwonili do mnie. Prosto do studia Meloradia 321-321-777. Tutaj dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, czekam aż lampka się zapali, no i aż ktoś spróbuje zgadnąć. O czym dzisiaj myślę? O czym myśli Pychu? No to już widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Ewa.
0: Ewa, no to o czym myśli Pychu, jak sądzisz?
2: No myślę, że o tostach, bo do tego tylko dżemik i mamy wspaniałe śniadanie.
0: Czyli tosty z dżemem są twoją odpowiedzią?
2: Tak,
0: no to niestety nie, ale dość blisko. Ale dzięki wielkie za to, że się zgłosiłaś. No to teraz odbieram drugi telefon. Jak masz na imię? Halo?
3: Radek.
0: No cześć Radek, to o czym myśli Pychu?
3: O zwykłych tostach, chleb i ser.
0: Niestety nie, ale też bardzo blisko. No to odbieram jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Witam, czy są to tosty z serem?
0: Nie, nie są to tosty z serem. Słuchajcie, jedną część tego zgadliście. Są to tosty, ale są to takie tosty bardziej fancy, no i z takim czymś, co ma pestkę w środku. Tej pestki się nie je, ale daje się to na tosta. No i też dobrze z jajecznicą wchodzi na przykład. Ja też bardzo lubię. Runda druga za moment.
1: O czym myśli Pychu?

0: No staram się was dobudzić jak mogę. Shimza i Fire Fire w Meloradiu. 9:28 na zegarach. No dzień dobry, wstajemy już. Trzeba wstać o tej porze. Szkoda takiego pięknego dnia. No i trzeba sobie jeszcze odpowiedzieć na pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, to pytanie jest cały czas aktualne. O czym myśli Pychu? Do zgarnięcia skity Meloradia. Więc jeżeli macie pomysł, o czym myślę, to dzwońcie 321-321-777. Dziś myślę o czymś na śniadanie. Ja na przykład lubię, jak jest to podpieczone. Wystarczą do tego dwa składniki. Jeden to tost, a drugi to coś z pestką w środku, taką dużą. No to co, myślę, że mogę już odbierać telefon. No to tutaj spróbuję. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Ola.
0: No to cześć, Ola. O czym myśli Pychu?
2: O awokado.
0: Czyli tosty z awokado to jest twoja odpowiedź.
2: Tak.
0: No i lepszej udzielić nie mogłaś, Ola. Słuchaj, mam nadzieję, że poranek był dobry, a teraz będzie jeszcze lepszy, bo kończysz go ze skutami od Meloradia.
2: Dzięki.
0: No i outfit na jutro do pracy już jest gotowy, przynajmniej w jednej części.
1: O czym myśli Pychu?
3: Reklama. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sygut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy. Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogada się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
13: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Lato bez VAT i bez wpłat w Volvo Bednarek. Teraz możesz wyjechać nowym Volvo bez wpłaty własnej, a flagowe modele kupisz taniej o wartość VAT. Volvo XC40 już od 1200 zł netto miesięcznie. Volvo XC60 od 1700 zł netto miesięcznie. A luksusowe Volvo XC90 już od 2500 zł netto miesięcznie. Nie czekaj na koniec lata. Odwiedź nasz salon w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 164 lub wejdź na www.volvocarbednarek.pl. Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
10: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
14: No i 9.35 jest już na zegarach. Słuchacie Meloradia. A teraz panowie, których będziecie mogli usłyszeć na Sunrise Festival, no bo panowie ze Swedish House Mafia tam zagrają. Wait so long już teraz, a wy pamiętajcie, że jak chcecie się wybrać na Sunrise Festival, to na meloradio.pl czeka nasza akcja do zgarnięcia karnety razem z miejscem na polu namiotowym.

No nie wierzę, że tak nie podśpiwywaliście. Piano, Eric Pritz w Meloradiu, ale klasyczek wleciał. Podkręcamy tempo o poranku, 16 minut do godziny 10 nam zostało. Nie będzie szóstego ślubu. Michał Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie, no to jest zdecydowanie najbardziej hot temat tego tygodnia. No i Mandaryna udzieliła wywiadu, w którym zapewnia, że już ślub z Michałem nie weźmie. Zmieniliśmy się, jesteśmy 21 lat starsi, po prostu budujemy coś w przyjaźni, zrozumieniu, przestrzeni i czymś naprawdę miłym, co nam się wydarzyło. Ślubu nie będzie, po prostu będzie nam się fajnie żyło i możecie nam kibicować. Tak mówi Mandaryna, no i ja myślę, że najbardziej to chyba odetchnęli goście w weselni, no bo to już by było szóste wesele. A ile można wkładać do koperty?

0: Ona jest fenomenalna. Lata mijają, a brzmi dalej fantastycznie. Madonna, nabicie o tym Martina Garrixa, to Bizarre w Meloradio. Tak podkręcamy tempo o poranku, do 10 kilka chwil nam zostało, ale przed 10 jeszcze się zadzieje na naszej antenie. Sprawdzimy, co tam w pogodzie, sprawdzimy, co tam na drogach się dzieje u was, ale też będą newsy Meloradia, a po 10, no to będziecie mieli tak naprawdę czystą muzę. Bez zbędnego gadania wam pogramy. Będziecie mieli tak naprawdę pół godziny czystej muzy, nieprzerwanej zupełnie niczym, więc zachęcam was, żebyście zostali, a początek już się szykuje naprawdę bardzo mocno.
1: A już o 10 zagramy.
0: Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. A ja polubiłem być z wami o tej porze, więc jutro też się spotkamy o 6.30. Pychu, dzięki za dziś. Zostawiam was z najlepszą muzą w Meloradio.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jesteś kurierem? To najlepszy moment, aby wymienić samochód na nowego Volkswagena. Skorzystaj ze specjalnej oferty w salonie Volkswagen Bednarek. Volkswagen Crafter L3 już za 1950 zł netto miesięcznie. Volkswagen Crafter L4 od 2000 zł netto miesięcznie. A Craftera L5 możesz mieć za jedyne 2050 zł netto miesięcznie. A to wszystko z serwisem i ubezpieczeniem w cenie, bez żadnego wkładu własnego. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl.
11: Ale duża.
12: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.

0: Classic.
1: Aż 13 firm chce przygotować projekt nowych dróg lokalnych wzdłuż Zakopianki. 10 ofert złożono dla odcinka między Krakowem a Głogoczowem, a 3 dla dróg między Głogoczowem a Myślenicami. Teraz drogowcy będą sprawdzać złożone dokumenty i wybiorą najlepszą ofertę.

0: Lato w tym roku nas nie rozpieszcza. Dziś co prawda temperatura będzie na dosyć wysokim poziomie, od 23 stopni w Gdańsku po 27 na Mazurach i 30 między innymi w Warszawie czy Poznaniu, ale za to w Kielcach czy Rzeszowie, a także w Jeleniej Górze może popadać i zagrzmieć. Podobna pogoda także w zbliżający się weekend, a w nowym tygodniu zawita do nas ochłodzenie i to całkiem solidne.
1: To są newsy na 10:00. Ula Myszkinis. Komisja Europejska wzywa Polskę i inne państwa do zniesienia embarga na ukraińskie zboże. Minister rolnictwa Stefan Krajewski mówi, że polskie embargo nie może zostać tak po prostu zniesione.
2: Muszą być wprowadzone inne rozwiązania, które będą chronić polskich rolników, polskich przetwórców.
1: Nasze embargo na ukraińskie zboże obowiązuje już prawie 3 lata. Także 3 lata, ale więzienia. Grozi za przewożenie zwierząt w warunkach powodujących ich zbędne cierpienie lub stres. Na lotnisku Chopina funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt 20 egzotycznych papug. Zwierzęta przewożone były w walizce. Jeden ptak nie przeżył. I jeszcze sport. Aż 10 piłkarzy z kadr finalistów mundialu na co dzień występuje w Atletico Madryt. Klub pobije w niedzielę historyczny rekord należący od 92 lat do Juventusu Turyn. Wówczas zagrało 9 zawodników klubu.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: złotych. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Lato bez VAT i bez wpłat w Volvo Bednarek. Teraz możesz wyjechać nowym Volvo bez wpłaty własnej, a flagowe modele kupisz taniej o wartość VAT. Volvo XC40 już od 1200 zł netto miesięcznie. Volvo XC60 od 1700 zł netto miesięcznie. A luksusowe Volvo XC90 już od 2500 zł netto miesięcznie. Nie czekaj na koniec lata. Odwiedź nasz salon w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 164 lub wejdź na www.volvokarbednarek.pl. Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. E-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jesteś kurierem? To najlepszy moment, aby wymienić samochód na nowego Volkswagena. Skorzystaj ze specjalnej oferty w salonie Volkswagen Bednarek. Volkswagen Crafter L3 już za 1950 zł netto miesięcznie. Volkswagen Crafter L4 od 2000 zł netto miesięcznie. A Craftera L5 możesz mieć za jedyne 2050 zł netto miesięcznie. A to wszystko z serwisem i ubezpieczeniem w cenie, bez żadnego wkładu własnego. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com. Bell.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Meloreacją Łódź. Słuchaj na 104 i 5 FM. Pogoda.
1: Na brak słońca dziś nie będziemy mogli narzekać. Jest albo pojawi się niemal wszędzie, choć nie samo, bo w wielu miejscach w towarzystwie chmur. Z nich, zdaniem synoptyków, może popadać deszcz, a w województwie świętokrzyskim czy podkarpackim może także zagrzmieć. Burze są możliwe także na terenie Dolnego Śląska. Upał za to w środkowej Polsce, między innymi w Łodzi na termometrach 30 stopni.
2: To są newsy na 11. Małgorzata Mura, zapraszam. Dziś zapadnie wyrok w sprawie Łukasza Żaka, kierowcy oskarżonego o spowodowanie pod wpływem alkoholu śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Na decyzję sądu czeka też 5 mężczyzn, którzy mieli pomagać kierowcy w ucieczce i utrudniać śledztwo. A ta decyzja może skończyć się rozłamem PiSu, tak politycy komentują kolejne ultimatum Jarosława Kaczyńskiego w sprawie działających w partii stowarzyszeń. Stowarzyszenia Morawieckiego i Sasina mają w ciągu tygodnia zakończyć działalność. Zamknięcie ruchu Po Pierwsze Polska już zapowiedział Jacek Sasin.
3: To jest dla mnie coś, co kończy dyskusję po prostu. I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji.
2: Z kolei Mateusz Morawiecki nie zamierza likwidować Stowarzyszenia Rozwój Plus. W ostatni dzień lipca planuje w Warszawie grilla na 1000 osób. I jeszcze urodziny. W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym na świat przyszły dwa rysie euroazjatyckie. W przyszłości mogą zasilić zagrożone populacje rysi na wolności.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut z różnicowanej diety.
7: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
10: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
11: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
13: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
14: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: brzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.

0: Słuchaj na 104,5 FM. Pogoda.
1: Czwartek to kolejny dzień, kiedy pogoda będzie niebezpieczna. W pasie od Zielonej Góry przez Poznań i Łódź aż do Lublina temperatura będzie w okolicach 30. Synoptycy wydali ostrzeżenia, z kolei w Kielcach, Krakowie czy Rzeszowie możliwe są burze. Zagrzmieć może także w rejonie Jeleniej Góry czy Wałbrzycha. Na termometrach poza miejscami, gdzie będzie upalnie, od 23 do 28 stopni.
2: To są newsy na 12. Małgorzata Mura, zapraszam. 34-letni Kolumbijczyk usłyszał zarzut propagowania nazizmu na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz. Mężczyzna w miejscu pamięci pozował do zdjęcia, wykonując gest pozdrowienia hitlerowskiego. Małopolscy policjanci podali, że obcokrajowiec przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze. A teraz coraz wyższe kwoty na stacjach benzynowych. Cena benzyny na części stacji przekroczyła 7 zł. Rynek reaguje na rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Kierowcy rozkładają ręce i mówią, tankować trzeba.
3: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje, po prostu, żeby dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało.
2: Ministerstwo Energii nie wykluczyło powrotu do pakietu CPN, ale na razie mówi, że analizuje sytuację. A kierowcy w trakcie wakacyjnych wyjazdów mają też inne strachy niż cena benzyny. Jak wynika z badania OLX, 63% boi się awarii pojazdu. Jednak tylko co trzeci badany wykonuje przegląd auta przed podróżą.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl. To już teraz! Podkręcamy tempo! Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka!

0: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Bufet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibufet.pl. Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co? To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
16: O, mechanik idzie!
17: Mamma mia, el compressor! Facciamo subito, sì?
18: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
19: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
21: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
22: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
23: Inaczej futryna na 10 liter.
24: Ościeżnica.
23: A teraz na 3. Tam są drzwi.
24: Vox.
25: Vox. Tam są drzwi.
26: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
27: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
28: Przeżyj

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jesteś kurierem? To najlepszy moment, aby wymienić samochód na nowego Volkswagena. Skorzystaj ze specjalnej oferty w salonie Volkswagen Bednarek. Volkswagen Crafter L3 już za 1950 zł netto miesięcznie. Volkswagen Crafter L4 od 2000 zł netto miesięcznie. A Craftera L5 możesz mieć za jedyne 2050 zł netto miesięcznie. A to wszystko z serwisem i ubezpieczeniem w cenie, bez żadnego wkładu własnego. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Reklama. W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid kobiet. Te polecają kobietom.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
7: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
8: Na paznokcie.
7: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
9: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Mamo, czy wygra Polska?
11: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
14: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
15: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
16: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
17: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
19: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego jeżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Po reklamie.

0: To są newsy na 13. Małgorzata Mura, zapraszam. Pożary trawią Europę Zachodnią i Południową. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii, Francji i Portugalii. W Polsce mimo deszczu, a momentami i nawałnic, średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w województwie zachodniopomorskim, w części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Dlatego leśnicy cały czas są w gotowości, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
1: Są dodatkowe punkty czerpania wody, punkty obserwacyjne, tak zwane dostrzegalnie przeciwpożarowe, na których w większości w tej chwili pracują kamery przemysłowe, ale mamy nadal obserwatorów na wieżach.
0: Za ponad 90% pożarów lasów odpowiada człowiek, a niemal cała Polska dziś z ostrzeżeniami przed upałami. Alerty drugiego stopnia są w środkowym pasie kraju. Dotyczą m.in. Lubuskiego, Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego czy Mazowieckiego. Burze możliwe z kolei na południu kraju.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko ,49 zł za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
9: Kaufland jest
10: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
11: jest. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
15: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
14: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
15: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brand.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmalować salon.
19: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
18: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
19: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
20: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszam.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
23: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale duża.
0: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid kobiety polecam. Kobietom.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.
10: To są newsy na 14. Małgorzata Mura, zapraszam. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Do wypadku doszło blisko 2 lata temu. Żak jechał z prędkością ponad 200 km na godzinę, był pijany, a cały rajd filmował. Zderzył się z autem czteroosobowej rodziny. Mężczyzna z tego auta zginął na miejscu, jego żona i dwoje dzieci zostało poważnie rannych. Zmieniamy temat. Europa zmaga się z kolejną falą upałów. Gorąco jest we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Portugalii. Upał też dziś u nas. Niemal cała Polska objęta jest ostrzeżeniami przed wysokimi temperaturami. Najgoręcej dziś w środkowej części kraju. A w wakacyjnych trendach rośnie liczba tych z nas, którzy wybierają wakacje w wersji bez upałów, mówi Katarzyna Houghton ze Sky.pl.
11: Na przykład w Norwegii, Finlandii, na Litwie czy w Estonii.
10: Loty do tych krajów to już 13% zrezerwowanych na tej platformie.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: No dzień dobry, w czwartek, witam was gorąco. Jest piękna pogoda, mam nadzieję, że macie się super dobrze. W tej godzinie porozmawiamy o Lewandowskich, bo jak zwykle tam są dramaty. Będzie też o fikaniu, ale nie o takim fikaniu, o jakim właśnie pomyśleliście. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Milky, David Guetta, tak zaczynamy 14.
0: Freak Fight.

Velvet Fix Me, tak podkręcamy tempo w Melo. Lewandowscy to chyba jedna z najbardziej ocenianych par w Polsce. Robert musiał niestety sam polecieć do Chicago, gdzie został zaprezentowany jako nowy piłkarz Chicago Fire. A Ania w tym czasie wybrała się na koncert Bad Bunny'ego. To ten pan znany z tego między innymi. Oj tak. I ludzie są oburzeni, nawet bardzo. Ale przepraszam, czy wy widzieliście te filmiki z nim i jego wielkim talentem? No proszę was, ja ją rozumiem w pełni. I Can Wait, Bob Sinclair, podkręcamy tempo.

0: życia smak.
1: A to Stan, Gibbs w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Meloradia, Waterfalls, James Hype, Sam Harper, to wam gramy już za chwilę. Fika to nowy trend w Szwecji. Drodzy szefowie, dajcie głośniej, bo powinniście brać przykład z tych rejonów, bo fika polega na tym, że podczas pracy pracownicy wychodzą na kawę i odcinają się całkowicie od obowiązków, sączą kawę, jedzą ciastko, są szczęśliwi, robi się to tam dwa razy dziennie i dzięki temu jest się bardziej wydajnym. U nas w sumie jest to coś podobnego, tylko nazwijmy to, że jest mniej wyszukane. Nazywa się wyjście na szluga.

0: U żel. Ten pan wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. My was tam zabieramy i robimy to oczywiście ochoczo, a jeszcze w tej godzinie sprawdzimy, w czym Polacy są najlepsi. A tak się składa, że mamy czym się pochwalić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Bo w Media Expert.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
15: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
16: O reklamie. Welcome to Central.

spokój. Natalia Nykiel w Meloradiu, słuchacie Freak Fightu. Powstał ranking rzeczy, w których Polska jest najlepsza na świecie. Słuchajcie, mamy czym się pochwalić. Podobno produkujemy najwięcej grzybów na całym świecie. Mrożonych owoców. Okna. Jesteśmy największym eksporterem okien w Europie. Meble, jabłka, autobusy, drób, czarne porzeczki, pierze i puch gęsi. No to jest naprawdę niezwykłe, tylko pominęliśmy jeszcze jedną ważną dziedzinę, w której jesteśmy mistrzami. Narzekanie. W tym nie mamy sobie równych.

0: Jak ja kocham ten numer Invisible Jazzy w Melo Radio. Ula pod prysznicem to najlepiej wspólnie chyba, co?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz? Tak ci radzę, mówisz? Tak.
1: Okej. Okay. Będzie o prysznicu. Wspólny? Takim w pojedynkę. Można wziąć wspólny przed snem.
0: Dlaczego?
1: A to powiem w newsach.
2: A już o 15:00 zagramy.
0: All the time, John Summit. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00, kiedy inni będą gadać, my już po

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
7: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
8: Tym wyrokiem chronię społeczeństwo przed panem. Tak sąd uzasadniał 20 lat więzienia dla sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, mówi sędzia Maciej Mitera.
9: Co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona? To jest mały czołg do prędkości ponad 200 km na godzinę.
8: Obrończyni Łukasza Żaka zapowiedziała już apelację od wyroku. Najbliższe dwa dni będą upalne i burzowe. Szykują się też gorące noce. Temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Na to, żeby nam się dobrze spało w takiej temperaturze, fizjolog dr Daria Pracka poleca letni prysznic przed snem. Ale uwaga, nie lodowaty, bo ten zadziała odwrotnie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Mamy 15, słuchacie Freak Fightu i za chwilę weźmiemy ślub. Tak, nie przesłyszeliście się, w końcu lipiec to jeden z najczęstszych miesięcy wybieranych na powiedzenie sobie tak. Iga Dudziuk, zapraszam.

Tak brzmi numer Oj dziewczyno w Meloradiu. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Słuchacie Freak Fightu 11 po 15. Ola Nowak to jest influencerka. Może kojarzycie taki kanał Beksy. Kiedyś był bardzo, ale to bardzo popularny. Ja się, można powiedzieć, na tym wychowywałam. I tak się składa, że Ola Nowak chciała się hajtnąć. W Polsce, wiecie, wziąć ślub cywilny. Niestety nie ma miejsc. Ola Nowak jest oburzona, załamana. No jak to, nie ma żadnego terminu. Skandal. Ja mam, Ola, rozwiązanie na ten problem. Nie hajtaj się po prostu. Nie dziękuj.

0: Jakby się ktoś zastanawiał, jak brzmią wakacje, no to właśnie tak, Treasure Soul, podkręcamy tempo, słuchacie Meloradia. 17 minut po 15. Szybka kasa od Meloradia. Jak ja lubię ten dźwięk, jak ja lubię ten moment, kiedy wy się uśmiechacie, bo my wam rozdajemy szybką kasę od Meloradia. Dzwonimy dlatego do Marysi, która ma 5 sygnałów, żeby odebrać ode mnie telefon. No dziewczyno, mam nadzieję, że to się wydarzy, że to się stanie.
1: Halo?
0: Cześć Marysia, Iga, Mikołaj, nieprawda, nie ma Mikołaja, sama Iga, Meloradio, hej.
1: Cześć.
0: Co tam słychać u ciebie dobrego?
1: A dobrze, dobrze wszystko, wczoraj obchodziłam urodziny, także fajnie.
0: No to
1: pozytywnie.
0: Poczekaj Marysia, 100 lat, niech żyje nam, hej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Rozumiem, że skończyłaś lat 18.
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: Bardzo mi się to podoba. A na co ci 200 zł, bo byłaś na meloradio.pl?
1: Właśnie z racji tego, że miałam wczoraj urodziny, to pojechałabym sobie do drogerii, kupiła jakieś kosmetyki. Mam niedługo wyjazd, więc jakiś olejek do opalania by się przydał.
0: A kto będzie ten olejek rozprowadzał po twoim ciele? Jest ktoś?
1: No oczywiście, że ktoś tam się znajdzie.
0: Pełno chętnych będzie na pewno. Marysia, ten dźwięk oznacza to, że kasa leci już do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ależ proszę, biegnij do bankomatu i wypłacaj pieniądze szybciutko. Buźka.
1: Na razie, pa. Szybka kasa od Meloradia.

0: Fly High. Toby Romeo w Melo Radio. Argentyna kontra Hiszpania w finale Mistrzostw Świata. Zmierzą się te dwa państwa. Ogólnie nie śledzę piłki nożnej, ale niech wygrają najładniejsi. Znaczy, najlepsi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do MediaExpert.
12: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. Super niskich cenach.
15: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
16: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Anima, Ellie Goulding w Melo Radio. Obecnie jest taka dosyć interesująca moda w internecie, natomiast dużo gwiazd tworzy własne kampy. Najczęściej to są kampy sportowe. I ostatnio Doda, jako że również prowadzi własny kamp, oceniła takie obozy Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej. I uznała, że głównym problemem tych trenerek jest to, że tych ludzi często jest za dużo, przez co jest chaos, a nawet bałagan. I że jej obozy są oczywiście najlepsze. No tak, no wiadomo w końcu.
1: Królowa jest tylko jedna, bitch.
0: Body Talk, Ale Farben, Rene Miller, tak podkręcamy tempo we Freak Fightie. Born to Love Ya, to gramy za moment.

0: Jak miło się zrobiło. Better Times. Robin Schulz, podkręcamy tempo w Maloradiu we Freak Fajcie. Kochani, mamy apel dla was.
1: Tak, tak. Myjcie ręce po wyjściu z toalety, błagamy.
0: Błagamy, prosimy, to jest
1: i
0: dla
1: panów,
0: waszego.
1: I panie.
0: Dobra, i dla naszego, i Ula w newsach wam wyjaśni.
1: Tak, dlaczego? Dlaczego to jest tak ważne też w czasie wakacji?
2: A już o 16 zagramy.
0: Talk to you another. I tak słonecznie zagramy wam punktualnie o 16.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Angelika, Mateusz, jedziecie na Sunrise Festival z Meloradio!
2: Jezus, dziękuję!
3: Już
0: teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Lato bez VAT i bez wpłat w Volvo Bednarek. Teraz możesz wyjechać nowym Volvo bez wpłaty własnej, a flagowe modele kupisz taniej o wartość VAT. Volvo XC40 już od 1200 zł netto miesięcznie. Volvo XC60 od 1700 zł netto miesięcznie. A luksusowe Volvo XC90 już od 2500 zł netto miesięcznie. Nie czekaj na koniec lata. Odwiedź nasz salon w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 164 lub wejdź na www.volvocarbednarek.pl. Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Po reklamie.
10: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
11: Kolejne przechwycenia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Polskie samoloty przechwyciły dwa myśliwce i rozpoznawczy IU-20. Nie dajcie się fake newsom. Policja dementuje informacje, że miałoby zatrudniać obcokrajowców. Z kolei Akademia Policji w Szczytnie ostrzega przed fałszywą informacją, że Ukraińcy mieliby być najliczniejszą grupą ich studentów. Uczy się tam jedna osoba z obywatelstwem ukraińskim. No i jeszcze apel lekarzy. Myjcie ręce. W ten sposób możecie uniknąć biegunki w podróży. Mówi rzecznik sanepidu w Bydgoszczy Łukasz Betański.
12: Mycie rąk w ciepłej wodzie z mydłem. Nie spieszmy się. Myjmy te ręce dokładnie. Oddzielajmy żywność surową od ugotowanej.
11: Szacuje się, że nawet 70% osób podróżujących za granicę doświadcza biegunki podróżnych.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: I mamy godzinę 16:00, słuchacie Freak Fightu, zajrzymy do Lewandowskich, bo jakżeby inaczej? Ponownie, ja wiem, ale są nowe fakty a propos Roberta i Anki. No i jako, że mamy godzinę 16:00 w czwartek, to się napijemy wspólnie. Znaczy ja się napiję, a wy zgadniecie co to takiego. Iga Dudziuk, talk to you, tak zaczynamy.

Felix Jan, szał z Melo Radio. Walk with me, tak podkręcamy tempo. Robert Lewandowski, Ania Lewandowska, oni są bardzo często na językach innych ludzi. I jak wiecie, Anna Lewandowska nie pojechała z Robertem do Chicago, no bo koncert Bad Bunny'ego. I ludzie się bardzo, ale to bardzo zirytowali na Ankę. I Robert stanął w obronie swojej żony, że jest to jego największa fanka i kibicuje mu z każdego miejsca na ziemi. Ludzie się śmieją, że pantofel. No oj tam, to była po prostu ich wspólna decyzja.

16 po 16. Daj łyka w Meloradiu. To jest ten moment, kiedy ja piję, a wy zgadujecie, co to takiego. Czekam na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Najchętniej przyjmę głosówki. No dobrze, czas się napić. Uwaga, biorę łyka. Kwaśny, bardzo kwaśny, och, słony, no i chyba zdrowy. Oj, kwaśny, słony, zdrowy. Taki jest dzisiejszy napój. Jeżeli wiecie, co to takiego, to wbijajcie na WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Daj łyka w Meloradiu. Moja babcia na pewno jest ze mnie dumna, że właśnie się tego napiłam. Magnetic, The Bowsa, podkręcamy tempo.

0: I Like Marlon Hofstadt. Trwa zabawa Daj Łyka. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Jesteście najlepsi. Dużo było poprawnych, ale też dużo było niepoprawnych. Na przykład sok z kiszonej kapusty, sok z cytryny, z solą, elektrolity, sok pomidorowy, zakwas buraczany, czy chociażby ajran. Ja może przypomnę, jak to brzmiało. Kwaśny, bardzo kwaśny, słony, no i chyba zdrowy. I tym razem wygrywa Iza.
1: Kochana, sok z ogórków kiszonych pijesz. Ja to piję zawsze, nie tylko na kaca.
0: Brawo, musisz być bardzo zdrowa.
2: Daj Łyka w Melo Radio.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: znaczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Przeżyj Tomorrowland.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
12: Lato bez VAT i bez wpłat w Volvo Bednarek. Teraz możesz wyjechać nowym Volvo bez wpłaty własnej, a flagowe modele kupisz taniej o wartość VAT. Volvo XC40 już od 1200 zł netto miesięcznie, Volvo XC60 od 1700 zł netto miesięcznie, a luksusowe Volvo XC90 już od 2500 zł netto miesięcznie. Nie czekaj na koniec lata. Odwiedź nasz salon w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 164 lub wejdź na www.volvocarbednarek.pl. Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi.
13: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
14: Spory.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Galantis, No Money w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Znowu wierzę w ludzkość. Zapraszam Was na wycieczkę do Gdańska. Tam małe dziewczynki otworzyły, słuchajcie, biznes. Teoretycznie nie wolno, ponieważ sprzedawały lemoniadę, ale zbierały hajs na schronisko. To ten moment, aby zrobić ooo. I policja nie zabrała tego stanowiska, tylko postanowiła je wesprzeć i rzucili trochę pieniędzy. Widzicie, sprawdza się powiedzenie. Kiedy życie daje Ci cytryny, to zrób z nich po prostu lemoniadę.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. Słuchajcie, koniec świata, bo Polacy rzekomo wolą chłodniejsze miejsca niż te cieplejsze.
1: A ty wolisz które?
0: Ja tylko gorąco, Ula, tylko gorące. Gorąco. Mhm.
1: No właśnie, no bo Polacy wybierają jednak takie skandynawskie klimaty i o tym powiem w newsach.
0: Bez sensu.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Hey, Sun, Sunfield. Tak wam zagramy punktualnie o 17:00.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: One latają wszędzie!
2: I mogą usiąść nawet na tobie.
3: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
9: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Autopromocja. Tomorrowland w Meloradiu.
10: Na żywo.
0: Słuchaj przez cały weekend od 20 ponad 800 najlepszych

0: Co jest grane w Łodzi?
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Zaczynamy od najnowszego filmu Christophera Nolana. Reżyser takich hitów jak Interstellar i Oppenheimer tym razem wziął na warsztat Odyseję Homera. Znacie tę historię z lekcji języka polskiego. A od jutra w łódzkim kinie Helios zobaczycie na ekranie Anne Hathaway, Charlize Theron, Zendaya, Matta Damona, Toma Hollanda i Roberta Pattinsona. Przenosimy się do pasażu Schillera, gdzie w każdy czwartek występują komicy. Wśród tegorocznych gości znaleźli się m.in. Rafał Rutkowski, Damian Skóra, Kuba W. oraz Bartosz Gajda. Stand-uperzy prezentują najnowsze programy, komentują codzienność i współczesne absurdy. Dziś wystąpi dla Was Filip Brymora. Zostajemy na Piotrkowskiej, bo dziś w Magic Roomie czeka Was nieprzewidywalny Magic Show, czyli spektakl iluzjonistyczny Kamila Scotta. Początek o 18:00.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
3: Drogo na polskich stacjach paliw. Ceny przebiły już granicę 7 zł. To może nie być koniec podwyżek, bo ostatnio wzrosły ceny ropy. W USA żołnierze będą badani pod kątem poziomu testosteronu. Wojskowi z niskim poziomem będą mogli skorzystać z terapii zastępczej. A Polacy w wakacje coraz częściej uciekają od upału, mówi Katarzyna Hauton z jednego z portali turystycznych.
4: Klienci coraz częściej decydują się na tego typu wypoczynek w chłodniejszym klimacie. Na przykład w Norwegii, Finlandii, na Litwie czy w Estonii.
3: No na przykład w Finlandii jest teraz około 25 stopni.
2: Zbliża się 17, słuchacie Freak Fightu i za moment przyda się WhatsApp Meloradia, bo mam pytanie. Takie trochę romantyczne. Iga Dudziuk, cześć, witajcie, hejsan, to gramy na start.

jak my lubimy wam tak grać. Pakito, Living On Video. Podkręcamy tempo w Meloradiu. A teraz przyda się WhatsApp Meloradia. Czekam na głosówki, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Pytanie brzmi następująco. Co można robić na pierwszej randce na literę L? Na przykład można liczyć na to, że to będzie ta jedyna, tak naiwnie, albo i nie. Można też się lizać, oczywiście. Co robić na pierwszej randce na literę L? Czekam na głosówki od was. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Uwielbiam ten kawałek. Code Police, G-Girls. Podkręcamy tempo w Meloradiu i sprawdzamy, co można robić na pierwszej randce na literę L. Czekam na wasze głosówki, możecie je wysyłać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Co można robić na pierwszej randce na literę L? Prosimy.
1: Na pierwszej randce można umówić się na lody.
0: Mhm. A o jakie lody ci chodzi? Mamy też taką głosówkę.
2: Na pierwszej randce na literę L można oczywiście luchać.
0: Jeżeli masz wadę wymowy, no to jasne. Ale mamy też taką sympatyczną wiadomość. Można leżakować. A jakie to jest miłe leżakować z kimś, kogo się kocha. Co można robić na pierwszej randce na literę L? Czekam na głosówki od was. Dracula. Tak wam gramy w Meloradiu.

0: Madonna, Martin Garrix, Bizarre w Melo Radio. A my sprawdzamy, co można robić na pierwszej randce na literę L. Dzięki za wszystkie głosówki, jesteście naprawdę najlepsi, no to sprawdźmy.
1: Można się licytować.
0: Licytować? Lepiej nie, bo to się może źle skończyć. Mamy też taką głosówkę.
2: Loda! Można zjeść razem w lodziarni na przykład.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Mamo, czy wygra Polska?
14: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
17: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze

wszystkie chipsy, chrupki i prażynki 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie.

0: Taki mały ja w Meloradiu. Co można robić na pierwszej randce na literę L? Angelika, prosimy cię tutaj ładnie.
1: Myślę, że na literę L można liczyć. Można liczyć na to, że randka wyjdzie dobrze.
0: Umiesz liczyć, licz na siebie. Dobra, Grzechu, co można robić?
2: Można przede wszystkim lepiej się poznać, żeby sprawdzić, czy lepiej nie uciekać.
0: To jest podstawa. Mamy też taką głosówkę od naszej słuchaczki.
3: Na pierwszej randce klasycznie można lecieć w kulki i oby to się dłużej nie utrzymywała taka osoba.
0: Jakoś tak pesymistycznie, słuchajcie. Co można robić na pierwszej randce na literę L? Przyjmę od was głosówki. Nagrywacie je przez WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Alabama Ten w Meloradiu. Mikołaj, cześć, jak my się dawno nie widzieliśmy.
1: No cześć. No to nie było cię w pracy, to się nie widzieliśmy. No.
0: Byłam chora.
1: Tłumacz się teraz.
0: Przychodziłam chora do pracy i mnie, słuchajcie, wyłączyło w pewnym momencie.
1: No i czyja to jest
0: wina? W ogóle. Co, szybko, co można robić na randce na literę L? Na
1: można,
0: pierwszej randce.
1: Można... Nie
0: tak?
1: wiem.
0: No wymyśl coś.
1: No można... No nie wiem, no. Lalalala la śpiewać, o, proszę bardzo.
0: Ale, okej. Okay. I co będziesz robił teraz?
1: No będę śpiewał lalalala. La,
0: la. Okej. Okay.
2: A już o 18:00 zagramy
1: Sorry Papi, topik.
0: Sorry, papi, no me puse...
1: La la la la, no i widzisz?
0: Wystraszyłam się, to ja idę.
1: To pa.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak...
1: Angelika, Michał, jedziecie razem z nami na Sunrise Festival!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Przeżyj tu

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Kunet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zagrożenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegający w bóle. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
11: Zbliża się 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
12: Kwalifikacja wojskowa w przyszłym roku potrwa od lutego do końca kwietnia. Chodzi przede wszystkim o mężczyzn urodzonych w 2008 roku, ale też na przykład o absolwentki kierunków medycznych. Prawie 400 przeglądów samochodów sfałszował pewien diagnosta auty z Jarocina. Teraz stanie przed sądem Adam Kazimierczak.
13: Mężczyzna stwierdzał sprawność pojazdów w tempie ekspresowym. Wystarczyło, że jedynie przejechały one przez stację diagnostyczną. Jak ustalili śledczy, podbijał on także dowody rejestracyjne na przyszły rok samochodom, których nawet nie widział.
12: Grozi mu 8 lat więzienia. No i na koniec zapraszamy do lasu na owoce. Nadleśnictwo Półtusk zachęca, by zabierać ze sobą koszyki i napakować je malinami, których w tamtejszych lasach ponoć nie brakuje.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl

0: idę w Melo.
1: Siemano, 18 za chwilę wjedzie na zegary, a co za tym idzie? Idziemy w Melo oczywiście. Sorry, Papi, Topiki, Becky G. Obiecane przed nami. Będzie też Alan Walker i Alona. Dzisiaj w programie będzie o piłce. Podsumujemy sobie trochę półfinał mundialu. Ale będzie też dzisiaj się działo, chociaż już nie na Mistrzostwach Świata, o tym też oczywiście dwa słowa będą. No i pogadamy też między innymi o patologiach w polskim mieszkalnictwie. No to gramy. Sorry, Papi, już teraz w Melo.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Dailywood, Prayer in Sea w remiksie Robina Schulza. 17 po 18.
1: Jedź na Sunrise Festival z Meloradiem.
0: To jest ten magiczny moment, w którym ktoś na pewno się uśmiechnie i tym kimś może być Dominika, do której dzwonimy już w tym momencie. Ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas magiczny telefon. A później? No później zobaczymy, jak się sprawy potoczą.
2: Halo?
0: Halo, siemanko, Mikołaj Meloradio z tej strony.
2: Cześć.
0: Dominika.
2: To tak, tak? Zgadza się.
0: Fantastycznie. Tak. Byłaś na meloradio.pl. Powiedz, z kim i dlaczego akurat z tą osobą chciałabyś pojechać na Sunrise Festival?
2: Chciałabym pojechać z moją psiapsi Klaudią, więc oficjalna wersja jest taka, że Klaudia po prostu posiada bardzo rzadką umiejętność rozkładania namiotu, a wersja prawdziwa jest taka, że doskonale wiem, co się stanie, gdy tylko przekroczymy bramki i poleci to nasza jedna piosenka i myślę, że Klaudia też ją ma teraz w głowie.
0: To chyba będę musiał zobaczyć na żywo, ale nie uprzedzajmy faktów. Jeszcze zadzwońmy do Klaudii, bo widziałem, że prowadziła wręcz rekrutację na Sunrise Festival i tobie udało się pozytywnie ją zaliczyć.
2: Tak, przyszłam weryfikację pozytywnie. Myślę, że teraz będzie ostatni test.
0: Dobra, to ja zadzwonię teraz do Klaudii i zobaczymy, czy ja też będę mógł pojechać. Zobaczymy, jak ta rekrutacja, czy ustawiona, czy nie ustawiona.
2: Halo.
0: Cześć Klaudia, Mikołaj, Dominika Meloradio z tej strony.
2: Cześć Klaudia.
0: Klaudia, ty jesteś rekruterką festiwalową. Powiedz, czy ja bym mógł na taki Sunrise Festival się wybrać?
2: Słuchaj, wiesz co?
0: No i się nie
2: dobrze. Zacina.
0: Jest troszeczkę słabo, ale słuchajcie, może być tylko lepiej, ponieważ Dominika, Klaudia, jedziecie na Sunrise Festival z Meloradiem!
2: Jej! Super!
0: Ja nie czekam
2: Klaudia,
0: na wyniki rekrutacji, też jadę z wami.
2: Pakuj namiot.
0: Pakujcie namiot, bo miejsce na polu namiotowym jest wasze, a także no karnet na 3 dni Sunrise Festival.
2: Super, bardzo dziękujemy.
0: Dziewczyny, widzimy się na miejscu.
1: Jedź na Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Axwell i Bon w Meloradiu Whatever Turns You On. To jest nowa rzecz na antenie Meloradia i już zdążyła wejść do zestawienia 30 Meloradia. Na miejscu 27 wylądowała w ostatnim tygodniu, a jak będzie w tym, no to zależy oczywiście tylko i wyłącznie od was. Głosujecie na ulubione numery na meloradio.pl, a jutro odliczamy. Będziemy to robić wspólnie po raz pierwszy zresztą, także zapraszam do głosowania i do słuchania oczywiście. Kaskada, Every Time We Touch, taki banger już za chwilę w Meloradiu.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Bufet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibufet.pl. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
3: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
2: Super, super.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

Route 94 i Jess Glenn, My Love w Melo Radio. No to teraz może o mojej miłości, czyli o piłeczce oczywiście. Wczoraj oglądałem półfinał. Co mogę powiedzieć o tym półfinale? No to był taki nawet wręcz edukacyjny program, ponieważ to, co zrobiła Anglia po zdobyciu bramki, to był podręcznikowy wręcz przykład antyfutbolu i tego, jak nie należy grać w piłkę. Strzelili na 1-0, postawili autobus, no i co? Potem dwie szybkie bomby od Argentyny. I teraz w finale Messi zatańczy z Jamalem. Zobaczymy, co wygra, czy będzie to argentyńskie tango, czy może hiszpańska ciabata.

0: Mockingbird, Tiesto, Dimitri Vegas, Like Mike, Gabry Ponte. Większość tej ekipy będzie na Tomorrowland w Belgii. No właściwie wszyscy, poza Tiesto. Ale co tam się będzie działo? O tym będziemy mogli posłuchać już jutro, ponieważ już od jutra relacje na żywo na antenie Meloradia prosto z Boom w Belgii. Będziemy sprawdzać, jak bawicie się na Tomorrowlandzie, aż się zapowietrzyłem z tych emocji. Prawie się też udusiłem śliną, także jak sami widzicie, jest moc!
1: A już o 19:00 zagramy
0: Beauty and a Beat. Spokojnie żyję. I ten numer zagramy punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Idę w melo.
8: Siemano, 19 na zegarach, zaczynamy kolejną wspólną godzinę. Idziemy w Melo razem z Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Oczywiście na sam początek, za chwilę rozpoczniemy też spotkania o Super Puchar Polski. Wreszcie jakiś dobry futbol, nie tylko te mistrzostwa. Ale powiemy też o mocnym kandydacie do rekordu najgorszych mieszkań w Polsce. Mikołaj, siemanko.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Jak co czwartek idę w Melo, sprawdzamy, co można zrobić w weekend, co można przede wszystkim zobaczyć. Ula, ty jesteś ekspertką w tej właśnie dziedzinie.
1: No właśnie, ja mam dla was plan na weekend. Kanapa Pilot i coś dobrego oczywiście do oglądania. Mam kilka polecajek. Jesteś ciekaw?
0: Jestem, jeżeli będą straszne, to tym bardziej.
1: O, bo będzie strasznie na początek. Przylądek strachu to taki mroczny thriller o rodzinie, której życie wywraca się do góry nogami przez pewnego groźnego typa z przeszłości. No i w tej roli genialny Javier Bardem, naprawdę polecam.
0: Będę musiał sobie zapisać na listę.
1: No, wpisuj. No i wpisuj też drugą propozycję, już trochę luźniejszą. No to serial The Morning Show. Kulisy telewizji śniadaniowej, są wielkie ambicje i do tego skandale. Grają świetnie Jennifer Aniston i Reese Witherspoon.
0: Szkoda, że o radiu jakiegoś takiego show nie zrobią. Chyba, że już było i mnie ominęło. Radio na fali, był taki film kiedyś.
1: Był kiedyś, tak, faktycznie. Ale nie ma serialu o tym. Niestety. Więc może ktoś się stworzy. Słuchajcie, no to mam jeszcze coś tak na odmurzenie. To program LOL. Są w streamingu pierwsze odcinki najnowszego sezonu polskiej wersji. 10 artystów i celebrytów jest zamkniętych w jednym pomieszczeniu, no i muszą wszystkich rozśmieszać, ale sami nie mogą nawet się uśmiechnąć, bo odpadną. No i serio, ja bym odpadła już w pierwszych minutach.
0: Ja też próbowałam. Jak trzeba zachować taką twarz kamienną, to jest chyba najgorsze. Ale już wiecie, co można wrzucić sobie na rzutnik albo na telewizor przez ten weekend. Dzięki, Ula.
1: Dzięki.

0: To Jubel w Melo Radio. Ocean House i taki piękny dom można znaleźć nad oceanem. A jaki dom można znaleźć we Wrocławiu? Ha, no nie tani, ale też za to nie za duży. A jak bardzo nie duży i jak bardzo nie tani, porozmawiamy o tym jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Time PL. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
1: Marianne, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
13: Po reklamie.

0: Melo Radio Łódź.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Melo Radio to Sash i Ekwador. Można było sobie pokrzyczeć przy tym numerze. A teraz zagadka. Jak wynająć jedno mieszkanie za 8000 zł miesięcznie? Rozwiązanie jest proste. Wystarczy kupić jedno mieszkanie i podzielić je na 4 nano-apartamenty. No bo dlaczego by nie? Właśnie taka propozycja pojawiła się we Wrocławiu. 8 metrów kwadratowych za jedyne 1590 zł plus opłaty oczywiście. A do dyspozycji wtedy mamy no, takie fantastyczne rzeczy jak miejsce do spania, jest łazienka, a na wspólnym korytarzu nawet pralka. Można sobie ubrania wyprać. I to wszystko w super standardzie, stąd taka cena. Chciałbym tylko przypomnieć, że najmniejszy kojec dla psa musi mieć co najmniej 10 metrów kwadratowych.

0: Aaron Chupa i Lil Sis Nora w Maloradiu. Lama in my living room. A w Poznaniu toczy się bój o Super Puchar Polski. No i do przerwy na razie Lech Poznań remisuje z Górnikiem Zabrze 1-1. No będziemy sprawdzać, kto wygra.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Self-Aware Lumix. Ten numer zagramy punktualnie o 20:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Angelika, Mateusz, jedziecie na Sunrise Festival z Meloradio!
2: Jezus, dziękuję!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: dalej masz. To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
10: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: idę w melo.
1: 20 już na zegarach, a my się nie zatrzymujemy, tylko oczywiście dalej podkręcamy tempo. Self-Aware od Lumixa już za chwilę w głośnikach, a w tej godzinie porozmawiamy o trenerze personalnym, który personalnie postanowił oszukać swoich klientów. Także o tym, że trzymanie węża w kieszeni jest już passé. Mikołaj, siemanko.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Run, Run River, David Guetta, Alok i Stick Figure. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, a ja właśnie znalazłem nową, fantastyczną wymówkę, którą mogę stosować, jak ktoś będzie chciał mnie wyciągnąć na siłownię. Powiem, że nie, bo się boję, że mnie trener oszuka na pieniądze. Tak jak na przykład w Jeleniej Górze, gdzie trener personalny miał super propozycję dla swoich klientów. Powiedział, że on ma na oku taką nieruchomość i jak tylko wpłacą mu pieniądze, to on ją kupi, a potem się podzielą zyskami. No i tak prawie 2 miliony złotych w kredytach wyłudził, a potem próbował prysnąć z kasą. Na szczęście szybko go złapali.

bo tak naprawdę jest tylko jeden skuteczny sposób na szybkie wzbogacenie się. Jest to szybka kasa od Meloradia. Na meloradio.pl zgłaszacie się po 200, a nawet 500 zł.

Turn Me On to Return, Oliver Heldens i Wula w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo, a w Poznaniu, no, kolejosz na razie zadowolony i kibice zresztą też, bo Lech prowadzi 2-1. W meczu o Superpuchar Polski mierzą się z Górnikiem Zabrze, ale tutaj jeszcze 20 parę minut z hakiem pozostało, także wszystko się może zdarzyć, bo chociaż wynik taki jak w półfinale, to przynajmniej wszyscy grają ofensywnie.

To Marlon Hauptstadt i South Star w Melo Radio. I like. Tak właśnie podkręcamy tempo i teraz lecimy do Amsterdamu, tylko proszę wyjąć wszystko z kieszeni, klucze, telefon, węża. Chociaż węża to akurat pani na lotnisku w Amsterdamie próbowała przemycić nie w kieszeni, a w swoim biustonoszu. Kanadyjka dokładnie chciała przemycić pytona królewskiego. Sprawdziłem, ten wąż może mierzyć 1,5 metra i ważyć 2 kilo, także no całkiem spory ciężar na jej barkach wylądował. Ale skoro to Amsterdam, to mam wrażenie, że przed pytonem jeszcze wjechał biały węgorz.

Meloradio to Armin van Buuren i Silver Panda Here in My Arms, czyli remix Enjoy the Silence, a już za chwilę będziemy enjoyować Sunrise on Air i zapraszam do pozostania z Melo, ponieważ będą nie tylko sety z Sunrise'u, ale będą też bilety na Sunrise Festival, więc jeśli macie ochotę się wybrać, zostańcie koniecznie z Melo.

0: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Po reklamie.
5: Sunrise on Air.
6: 21 na zegarach, a to oznacza, że rozpoczynamy Sunrise on Air. Dzisiaj mamy dla Was set od Sound Players, czyli troszkę klimatu The History, który zagości w niedzielę w Kołobrzegu i możecie to zobaczyć na żywo, bo mam dla Was trzy podwójne bilety na Sunrise Festival. Na niedzielę właśnie, to jest 2 sierpnia i oddam w zamian za odpowiedź na takie pytanie. Jak przygotować się kondycyjnie na Sunrise Festival? Najbardziej kreatywne odpowiedzi nagrodzimy takimi właśnie podwójnymi biletami na niedzielę na Sunrise Festival. Wysyłajcie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Jak przygotować się kondycyjnie na Sunrise Festival? Wlotki na Sunrise czekają.
5: Sunrise on Air w Meloradio.

0: po 21 na zegarach. To jest Melo Radio.
1: W Melo Radio.
0: I Sunrise on Air.
1: Sunrise on Air. W Melo Radio.
0: Jakbym sam nie mógł wam powiedzieć. No dobrze, najważniejsze teraz jest to, że mam dla was podwójne bilety na niedzielę, 2 sierpnia na Sunrise Festival oczywiście. I pytamy dzisiaj, jak przygotować się kondycyjnie na Sunrise Festival. Iga?
2: Do Sunrise'u przygotowujemy się bardzo profesjonalnie. Kondycję robimy na wspólnych biegach, testujemy, ile godzin da się tańczyć bez marudzenia, a uśmiech ćwiczymy codziennie. Brakuje nam tylko biletów. Melo Radio, zabierzecie nas?
0: Zabierzemy! Inaczej nie mogłem odpowiedzieć. Lecicie oczywiście na niedzielę na Sunrise Festival. Mam jeszcze 2 podwójne bilety do wzięcia, więc jak przygotować się kondycyjnie na Sunrise Festival? Odpowiadacie na WhatsAppie Melo Radio.
1: Obudź lato. Sunrise.

0: Sunrise on Air w Melo Radio.
1: Sunrise on Air cały czas trwa i mamy podwójne bilety na niedzielę 2 sierpnia na Sunrise Festival. Właśnie pytamy, jak przygotować się kondycyjnie na Sunrise. Mirka, lecisz.
2: Hejka, na proste pytanie mam dla Was oczywistą odpowiedź. Jak przygotować się kondycyjnie na Sunrise? Oczywiście za pomocą treningu siłowego. Najlepiej typu full body workout, żeby dokładnie przećwiczyć całe ciało, bo to będzie bardzo intensywny czas i bardzo dużo czasu na nogach. Ja rekomenduję przysiady, bo te nogi bardzo się przydadzą, a do tego trochę wznosów i trochę wyciskania, czyli te rączki cały czas w górze. I myślę, że wdrażając te dwa ćwiczenia przed sunrise'em, będziecie super przygotowani kondycyjnie. My już jesteśmy i nie możemy się doczekać. Mirka i Kuba.
1: To dobrze, że nie możecie się doczekać, bo jedziecie w niedzielę 2 sierpnia na Sunrise Festival. Został ostatni podwójny bilet, więc jak przygotować się kondycyjnie na Sunrise Festival? Odpowiadajcie na WhatsAppie Melo Radia.

0: Sunrise on Air w Melo Radio.
1: To jest Sunrise on Air, a w moich rękach ostatnie podwójne zaproszenie na Sunrise na niedzielę, na drugi dzień sierpnia. Pytaliśmy, jak przygotować się kondycyjnie na Sunrise Festival, no i odpowiedziała Angelika.
2: Siema, ja zaczynam treningi pod Sunrise. Tańczę w kuchni podczas gotowania i uwierz mi, że jeśli po trzech kawałkach nadal oddycham nosem i nie rozglądam się za krzesłem, to znaczy, że forma idzie w dobrą stronę.
1: Ja już po pierwszym bym wymiękł, także podziwiam i wysyłamy oczywiście bilety, a jeżeli macie ochotę na karnet na 3 dni Sunrise Festival, koniecznie słuchajcie jutro Melo Radia, bo będzie jeszcze szansa, żeby taki karnet właśnie zgarnąć. A my wracamy do seta od Sound Players.

Radio Sunrise on Air.

0: Zbliża się 22, więc powoli będziemy kończyć już Sunrise on Air, ale oczywiście nie kończymy podkręcać tempa w Melo Radio. Za chwilę dalej to robimy. Can't Night, Jazzy Spirit, Chcemy Żyć. Taki numer też się pojawi. Mikołaj, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro w 30 Melo Radia.
1: To jest Sunrise on Air w Melo Radio.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji. Dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Lato bez VAT i bez wpłat w Volvo Bednarek. Teraz możesz wyjechać nowym Volvo bez wpłaty własnej, a flagowe modele kupisz taniej o wartość VAT. Volvo XC40 już od 1200 zł netto miesięcznie. Volvo XC60 od 1700 zł netto miesięcznie. A luksusowe Volvo XC90 już od 2500 zł netto miesięcznie. Nie czekaj na koniec lata. Odwiedź nasz salon w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 164 lub wejdź na www.volvocarbednarek.pl. Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi. Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Mello. Mello Radio.
1: Krople spływają na brugę, się na nuda. Po lecie skończył się lód.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.